mocnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroman rast, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroman rast, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne pametan lije. Ali pa se za mene čuju najglubi. Nauci mi kaže Rambo.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i ruta 300 miliona.

0: Co czują moje uszy, da pustimo danas wetrenjacze tlacze i za prawdu i tu sineju srce mora wysoko da skacze.
1: U prawdy jest problem, wite, że smieli, nisu wetrenjacze monstrumi, lusi zli, lusi su kolko santo, slata, fabryczki, dymniaci, kanalizacja, kamini, auspi.